uphuthi emsakazweni weradio sifongolesihlanu lapha ngo-4 PM i-golden oldies naye ishumayeli-ke khonapha emsakazweni weradio sifonga ngolesihlanu futhi ngo-10 PM sibe naye-ke sibe naye-ke umambesi khonapha emsakazweni weradio sifongolesihlanu ngo-7 PM.